0: proszę ze mną.
1: Zaraz wszystko panu wyjaśnię. Jest małe nieporozumienie, ale wszystko proszę się nie stresować.
2: Sąd wzywa na świadka doktora Johannesa Schillera, profesora geologii.

0: Dzień dobry. Chciałbyś ze mną rozmawiać.
1: Dostaniesz, co chcesz, ale po zakończeniu sprawy nie chcę cię znać. Tak nisko jak ty, to chyba już nie można upaść, co?
0: Łukasz.
1: Jeżeli Katarzynie spadnie choćby włos z głowy, to cię zabiję, rozumiesz?
2: O czym ty mówisz?
1: Moja żona jest zakładnikiem we własnym domu, nie masz z tym nic wspólnego?
0: Zakładnikiem, Łukasz, ja nie wiem, o czym ty mówisz.
1: Ej, zostaw to.
3: Wysoki sądzie, rozprawa.
1: Dziękuję.
4: Also der Brief von Anne Gerling an ihren Mann ist Ihnen nicht bekannt, Frau Franczak. Okay. Dann werde ich Sie jetzt damit bekannt machen. Mein Liebster, da ich nicht weiß, wie du auf die Nachricht reagieren wirst, habe ich beschlossen, dir einen Brief zu schreiben. Es ist etwas passiert, was ich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Ich bin schwanger. Ich erwarte ein Kind von dir, Łukasz.

0: W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza się następujący wyrok.
1: Stop! Stop! Ja pani, Franziska. Das geben Sie jetzt dem Richter, bitte. Komm, schnell. Puh.